Setokran zeka le mitiria radio Mozambique dropin la kanjenja yo 8 horas na 10 minutos. Jinkarwa kwa hinga na kashenga chakwa e palusha maungu wingsetrenene.